0: jak wosk. Biodra kręcą się jak wosk i przejmują salon.
1: Wosk.
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk.

0: That's Stevie Gadd on drums.
1: How you doing? Are you cold?

Róża nie pragnęła wiedzy ani ciemności, na krawędzi ciała i marzenia.

0: the bench and then bench.
1: Raz, dwa, sprawdzam, czy mnie słychać. SMS od mamy, czekaj, muszę go

Licz tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach. A nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajtkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi

Białe wino, białe wino, białe wino na kieliszki 4 zł za sztukę. Tak spędzimy lato.

0: chwilę. Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy, ja się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem ciebie, szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 515.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.

0: Dave Tufani took the sax solo.
1: I'm so in the mood.

0: To 5-1-5.
1: Raz, dwa, sprawdzam, czy mnie słychać. SMS od mamy, czekaj, muszę...

Licz tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach, a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajdkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi fani.

5, 1, 5. Białe wino, białe wino, białe wino. Na kieliszki 4 złote za sztukę. Tak spędzimy lato, więc...

0: Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy je się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem cię, byś szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 515.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Był już tak jak zamień z historii, kiedy na nas wszyscy uczniowie oblali i został po nich uroczysty cmentarz. Nie ma pewności, że to był egzamin. Nie ma pewności, że wszyscy oblali. Jest pewność, że został po nich uroczysty cmentarz.

0: że nie chcę twoich rad.
1: Jesteś przejmujący, więc jak mogłem obrazić się?

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyjście to tak po ludzku. Po ludzku, Spartolini. Jestem

wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.

Zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju,

0: strefie autonomicznej. Zaczęliśmy ostro, tak żeby było wiadomo, że już zaczynamy. Dzisiejsza strefa autonomiczna będzie gościć gościa, którym jest...
1: Cześć, nazywam się Michał Giereś i działam w ruchu z ubogimi trzeciego świata Maidri, który jest w Gdańsku.
0: I będziemy o tym dzisiaj rozmawiać z naszym gościem. Na początku, tak na rozluźnienie, muzyka, która właśnie będzie tematycznie związana trochę z gościem i tym, o czym będzie mówić, ponieważ głównie ruch Maidri zajmuje się z tego, co do tej pory się dowiedziałem, a dowiem się więcej, trzecim światem i Afryką, i dzisiaj również będzie muzyka afrykańska. Ostatnio mieliśmy muzykę celtycką, folkową, dzisiaj będzie muzyka afrykańska. Znaczy... takie dużo bębnów będzie. Zapraszam do słuchania. Teraz będzie zespół Mikey Hart z płyty Planet Drum.

0: Więc witamy was z powrotem. Strasznie długi kawałek, ale strasznie chilloutowy. Szkoda, że nie macie w akademiku fotelów, to byście się elegancko rozłożyli. A więc wracamy do naszego gościa. Dzisiejszym gościem, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, jest Michał z Maitri, w skrócie mówiąc. To tak pierwsze pytanie ogólnie, znaczy bo tak jak nie wiem, ktoś kto słuchał może wcześniejszych audycji, może się domyślił, że ideą tutaj żeby jest na antenie pokazywanie różnych ruchów społecznych tutaj z Trójmiasta, tego co robią, właśnie zapraszanie gości, żeby mówili, zachęcali i informowali o tym, co u nich się dzieje. I właśnie do tego dzisiaj mamy kolejnego gościa, którym jest z ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata, Michał. Więc powiedz ogólnie, co robicie, kim jesteście i tak dalej.
1: Więc może na wstępie powiem, kiedy powstał ruch Maitri. Ruch Maitri powstał w 1975 roku w Warszawie. Został założony przez Jacka Wójcika. Zainspirowała go podróż do Indii, którą wykonał właśnie w 75 roku i chciał po prostu zobaczyć Indię ze strony turystycznej. Niestety spotkał się ze straszną biedą w porównaniu do Polski lat 70. Także może nie pamiętacie, jak w latach 70. Polska wyglądała, ale na zdjęciach...
0: wyglądała.
1: W każdym razie dotarł do ośrodka Matki Teresy z Kalkuty i ona go zainspirowała do tego, że pomimo, że mieszka w dość biednym kraju, jakim była Polska ówczesna, może organizować pomoc dla krajów, które są znacznie bardziej ubogie niż właśnie jego kraj. I po powrocie do kraju zaczął od sprawdzenia, co po prostu jemu zbywa samemu. I zachęcał do tego swoich znajomych. Po krótkim czasie zrobiło się to wielką akcją, gdyż zaczęły mu pomagać różne parafie, ludzie sami zaczęli znosić, sam po prostu nie był w stanie pakować tych rzeczy i wysyłać. No, aż do dnia dzisiejszego, gdzie ruch działa w wielu ośrodkach w Polsce. Między innymi w Gdańsku. W Gdańsku głównym założycielem tego ruchu był Wojciech Zięba w 78 roku.
0: Czyli można powiedzieć, że jesteście ruchem katolickim, tak? Bo
1: tak,
0: to wspomniałeś
1: tak.
0: O Matce Teresie.
1: Chciałem właśnie też nadmienić, że mamy opiekuna duchownego, jakim jest ksiądz dr Roman Forsycki, pallotyn, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku. I ruch Maitri jest członkiem, współżycielem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. Działa w Gdańsku przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego.
0: Aha, czyli tam, z tego co wiem, we Wrzeszczu, tak?
1: Tak, ulica księdza Józefa Zator-Przytyckiego 3.
0: A czy u was w ruchu działa dużo ludzi i na jakiej zasadzie to się ta wasza działalność opiera na miejscu tutaj?
1: Generalnie może zacznę od tego, że pomagamy, akurat gdański ośrodek pomaga przede wszystkim Afryce Środkowej, czyli Rwandzie, Kamerunie, dalej Kongo, Burundi.
0: Czyli to wszystkim krajom afrykańskim pomagacie w jakiś sposób, wysyłając dary dla nich, tak jak kiedyś, czy to
1: się zmieniło? W tej chwili właśnie już nie wysyłamy paczek ze względu na to, że jest to zbyt kosztowne i po prostu nie wiemy, czego ci ludzie potrzebują najbardziej, bo były takie przypadki, że wysyłane były rzeczy, które zupełnie tam nie można było ich wykorzystać. Na przykład zdarzało się, że ludzie wysyłali różne leki na choroby, które tam są mniej popularne. Powiedzmy jakieś tam... No trudno mi powiedzieć, nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, ale chodzi o to, że tam na miejscu...
0: Bo... Na przykład uzależnienie od telewizora.
1: Na przykład, czy tam Prozac, czy tego typu leki, tylko bardziej na zasadzie tego, co oni potrzebują, czyli my wysyłamy pieniądze siostrom zakonnym, wszystko się po prostu odbywa na zasadzie nie pomocy jakiejś takiej zorganizowanej, czyli siostry zakonne, najczęściej pallotynki, wiedzą po prostu, co jest potrzebne do zakupu.
0: Aha, czyli
1: ten... I rozliczają się po prostu z tego, co zakupują.
0: Ale czyli te siostry palotynki jakby są w ruchu Maitri, jakby częścią tej organizacji, czy to jest po prostu współpraca?
1: Niezupełnie. Jest to bardziej na zasadzie współpracy. One przyjeżdżają do Polski, opowiadają ofiarodawcom, jak wygląda tam życie, co ta pomoc niesie ze sobą, dlaczego jest aż tak ciężko w Afryce. I oprócz właśnie takiej doraźnej pomocy jest taka też organizowana pomoc długofalowa. Nazywa się to adopcją serca. Jest to bardzo popularna pomoc w krajach Europy Zachodniej, a od połowy lat 90. także i w Polsce. Ruch Maitri w ośrodku gdańskim zaczął adopcję serca w roku, na przełomie roku 95 i 96. Niedługo po, jak wiecie, straszliwej wojnie domowej w Rwandzie. I ta pomoc trwa do dzisiaj. W sumie pomagamy 4000 dzieci.
0: Ale czy mógłbyś powiedzieć, jak to dokładnie wygląda, ta adopcja serca?
1: W głównej mierze adopcja serca jest to adopcja na odległość dziecka. No, troszkę inaczej niż taka standardowa adopcja, powiedzmy, dzieci z domów dziecka, czy dzieci niechcianych. Ale... Najczęściej w adopcji serca biorą udział sieroty, ze względu na to, że one zupełnie nie mają szans utrzymania się w warunkach afrykańskich. Tam nie ma czegoś takiego jak pomoc społeczna czy organizacje charytatywne stricte afrykańskie. Tam nawet za edukację jakąkolwiek trzeba płacić duże sumy, które przekraczają często wyobrażenie przeciętnego Afrykańczyka. Rwandyjczyka. I generalnie jest do nich ta pomoc skierowana, ale także jest skierowana ta pomoc do dzieci z biednych rodzin, których dochody są niższe niż $1 dziennie, które dzieci mają swoich rodziców biologicznych, ale którzy nie są w stanie po prostu ich utrzymać, mało tego, nawet nie są w stanie siebie utrzymać. I właśnie w taki sposób jest ta pomoc... No może powiem jeszcze, jak odbywa się ta pomoc. Rodzice adopcyjni w Polsce mogą korespondować z dziećmi, mogą także od czasu do czasu wysyłać im jakieś drobne upominki, które no, ze względu na to, że siostry wszystko przewożą samolotem i w swoim bagażu, no nie mogą być to jakieś duże rzeczy, ale jakieś, powiedzmy, upominki drobne, jak jakieś kartki, pocztówki, jakieś, powiedzmy, takie, nie wiem, kiedyś były takie modne historyjki w Donaldach, czy coś takiego. Tego typu jakieś upominki, no i przede wszystkim zdjęcia.
0: Czyli czy jakby ktoś chciał, to może się dowiedzieć na waszej stronie ruchu Maitri.
1: Tak, może od razu powiem.
0: No to słuchajcie, jak nie macie jeszcze swoich dzieci, to możecie adoptować.
1: Oczywiście trzeba mieć świadomość, że to nie jest... to jest bardzo poważna decyzja, ze względu na to, że nie można, powiedzmy, zacząć tej adopcji i za jakąś chwilę stwierdzić, że nie ma się dochodów i nie ma się, jak adoptować tego dziecka. Bo,
0: a jakie to są koszty miesięczne?
1: Koszty miesięczne to jest około 20 dolarów. Wszystko trzeba przeliczać po prostu na dolary według aktualnego kursu. Ale najlepiej i wszystkie aktualne informacje znajdziecie na naszej stronie. Może podam, jak ta strona brzmi. Jest to maitri, pisane przez i krótkie, maitri, kropka, diecezja, kropka, gda, kropka, pl.
0: Aha, to teraz zrobimy krótką przerwę i afrykańskie rytmy oczywiście.

0: Dobra, wracamy. To było właśnie, zapomniałem wam powiedzieć, co to było. To było Farafina, zespół z Burkina Faso. Więc wracamy do rozmowy tutaj naszej. Chciałem się ciebie jeszcze spytać, tak a propos tych kwestii organizacyjnych i tego, jak działacie, bo może to kogoś zainteresuje. Czy macie jakieś takie największe sukcesy tego, co zrobiliście, albo nie wiem, coś takiego, czy możecie się bardzo, bardzo pochwalić tutaj w Gdańsku może?
1: Że tak powiem...
0: Czy to jest po prostu sukcesem jest wasza falowa i jednostajna?
1: Właśnie sukcesem nie jest absolutnie żadna medialność, tylko sukcesem jest to, jak opowieści, powiedzmy, sióstr, jeżeli przyjeżdżają tutaj do Polski, opowiadają, jak tam życie wygląda i co ofiarodawcy dzięki ich pieniężnemu wkładowi, ile po prostu robią dobra, jak pomagają dzieciom pokonywać pewne bariery, że tak powiem, edukacyjne, światopoglądowe, a przede wszystkim materialne, z których te dzieci by umarły. A taką najciekawszą rzeczą jest... Są artykuły, które można poczytać na naszych stronach na temat tego, jak wygląda tam życie, dlaczego warto pomagać trzeciemu światowi i...
0: No właśnie, serio, że ci przerwę, bo na waszej stronie, przygotowując się do tego spotkania, znalazłem właśnie gazetkę, czy bo chyba o tym mówisz, tak?
1: Tak. To jest gazetka Trzeci Świat.
0: I jakoś, bo wiem, że ona chyba cała jest w internecie, czy można ją...
1: Tak,
0: jakoś...
1: ona jest cała w internecie, można też ją zamówić ze strony internetowej lub bezpośrednio przychodząc do ośrodka we Wrzeszczu. Koszt jej jest, teraz jest ponad złotówka miesięcznie, ale wszystko jest w internecie, także wiem, że tutaj są sami internauci, także... Można, powiedzmy sobie, niekoniecznie kupować tą gazetkę, można sobie poczytać, a najistotniejsze jest to, żeby propagować to, jak wygląda tam życie i dlaczego tak życie wygląda w trzecim świecie. I oprócz pomocy doraźnej, bo te obie rzeczy są ważne, i pomoc doraźna dzieciom, czy w ogóle osobom biednym w trzecim świecie, a także informowanie, skąd ta się bieda bierze i dlaczego tak jest.
0: No właśnie, teraz tutaj jakby wybiegłyśmy, bo chciałem przejść właśnie do tego drugiego etapu naszej rozmowy. To jest to, że właśnie mówicie bezpośrednio i wyraźnie o przyczynach tej biedy, oczywiście według was i wielu, wielu innych. Skąd ona się bierze, dlaczego tak jest i tak mówicie prawdę prosto w oczy, czego na przykład raczej księża Zambony nie mówią i to, co mówicie, jak mówicie?
1: Może tak powiem, nie mówią, bo nie wiedzą o tym. Aha. Mało kto w Polsce w ogóle wie o tym, jak wygląda życie w trzecim świecie, to jest po prostu bardzo odległe. Także... jest to właśnie duży problem, ale chyba przerwałem ci.
0: Nie. Ty tu jesteś gościem, więc mów.
1: Generalnie każdy przedszkolak chyba w Polsce wie, że bieda w trzecim świecie, czy krajach południowych była spowodowana przez kolonializm i niewolnictwo. A tak konkretniej, to w tej chwili odbywa się, że tak powiem, druga... drugi neokolonializm, tylko na zasadzie już bardziej ekonomii, nie niewolnictwa czy stricte rządzenia bezpośrednio krajami. Jeżeli możecie sobie poczytać na stronach czy Banku Światowego, czy różnych tam organizacji międzynarodowych, jak kraje trzeciego świata są zadłużone, ja uważam, że to zadłużenie jest niesprawiedliwe ze względu na to, że to nie ludzie pobierali kredyty, ale rządy, które nie były uznawane jako rządy, że tak powiem, oficjalne krajów, tych krajów postkolonialnych czy w trzecim świecie. I te władze brały pieniądze i wpłacały sobie na prywatne konta, dozbrajały armię i tak dalej, i tak dalej. A odsetki w tej chwili są większe, nasz pieniądze, które nosły z tego odsetek, niż kredyty, które wynosiły w trakcie pobierania pomocy. I można sobie właśnie o tym poczytać. Ja w sumie nie jestem ekonomistą, ale z tego, co się orientuję, to na zasadzie wdowiego grosza można wywnioskować, że każdy kredyt, który nie będzie spłacany na poziomie odsetek, będzie rósł w strasznie wysokim tempie.
0: Czyli o takich rzeczach właśnie między innymi mówicie i mówicie o tym, że to są przyczyny tej takiej sytuacji, jaka jest w Afryce. Zresztą chciałem do tych tematów jeszcze wrócić, tylko chciałem tutaj przejść do tego, że to, o czym mówisz, to są jakby poglądy antyglobalistów, czyli jakby z ruchów u nas w kraju, bo na świecie to trochę inaczej wygląda, ale u nas w kraju generalnie reprezentujących ruchy lewicowe, czy nawet anarchizujące. Jak wy się w tym odnajdujecie, bo mówicie takie rzeczy, jak się odnajdujecie i jak jesteście akceptowani przez Kościół i jak wy się odnajdujecie w tym całym ruchu antyglobalistów tak zwanych?
1: Ja bym powiedział może bardziej alterglobalistycznym, ze względu na to, że nie nawołujemy do, że tak powiem, odwrotu od globalizacji, bo to jest nieuchronny proces, którego się nie da odwrócić, ze względu na to, że no, używamy komórek, używamy wszystkich dobrodziejstw, które niesie ze sobą globalizacja, no nie jesteśmy w stanie zatrzymać postępu.
0: No ja rozumiem, tylko znaczy wśród antyglobalistów zarówno polskich, jak i na świecie, znaczy każdy wie, że i każdy używa komórek, to jakby problemem antyglobalistów objawia się przeciwko protestom przeciwko instytucjom finansowym, międzynarodowym i kapitalizmowi takim, jakim jest teraz. Mm-hmm.
1: Zgadzam się z tym akurat, że te instytucje, które istnieją, jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Międzynarodowa Organizacja Handlu, są to zbrodnicze instytucje, ze względu na to, że promują bogatych, a uciskają biednych i nie dążą do wyrównania poziomu życia. Można sobie właśnie na naszych stronach spojrzeć różne, dowiedzieć się o różnych, że tak powiem, rosnącej biedzie w stosunku na przykład do lat 60. I chodzi generalnie o przepaść pomiędzy bogatymi a biednymi, która coraz bardziej się, że tak powiem, powiększa. I uważam, że w tej chwili to nie jest spowodowane tym, że ci ludzie w Afryce, oni nie chcą pracować, czy są za głupi na to, żeby cokolwiek robić, bo to jest kłamstwo. Ja rozmawiałem z ludźmi, którzy byli wielokrotnie, czy w Rwandzie, czy z siostrami. Naprawdę, my byśmy nie wytrzymali takiej pracy, jak oni, jaką oni wykonują w słońcu 40-stopniowym w Rwandzie. No, jest to naprawdę ciężka praca i ci ludzie chcą pracować. Oni mają faktycznie może trochę inną mentalność niż my. Nie dążą za wszelką cenę do zysku, do nadmiaru, do przepychu. Ale to, co właśnie mi się wydaje, że dużo Polaków po prostu ma błędny obraz tego, jak tam życie wygląda i jak, no i jak to wszystko się odbywa.
0: Dobra, to teraz zrobiło się strasznie ciężko i poważnie, więc na rozluźnienie emocji pracowity zespół z Afryki, Mucking Heart. Chwila.

0: Dobra, wracamy. Tu wracamy do naszego tematu, którego przerwała muzyczka, a więc do tego antyglobalizmu waszego. Jak znaczy, bo mówicie o tutaj tych instytucjach, że one są złe. Czy wy jesteście za ich obaleniem, czy za ich zreformowaniem? Jak to wygląda?
1: Tych instytucji zdecydowanie za, no, może nie tyle obaleniem, bo do tego po prostu musiałyby dojrzeć społeczeństwa same, czy same z pomocą ludzi po prostu informowania, jak jest krajów najbogatszych. Bo reforma ich jest, wydaje mi się, praktycznie niemożliwa ze względu na to, że długi czas, no, gdzieś tak około będzie jak 40-letni historia tych organizacji, no nie spowodowały konkretnej poprawy na świecie, jeśli biorąc pod uwagę ogólnie. Mało tego, spowodowały powiększenie się tych niedostatków, różnic? Tak, ubóstwa.
0: No, czyli co jaka jest wasza alternatywa na to?
1: Alternatywa na to jest po prostu uzmysławianie ludziom, że ani z jednej strony, że tak powiem, walką fizyczną z tymi organizacjami nic się nie wskóra, ani zostawianiem tego, jak jest. Wydaje mi się, że droga takiego środka, że jeżeli ludzie dorosną do tego, że będą wiedzieli, jak ten świat wygląda i co oni stanowią w tym świecie, to wtedy po prostu samo może się, że tak powiem, zniszczyć.
0: Czyli coś na zasadzie Gandhiego, tak? Biernego oporu i na przykład nie wspierania tych instytucji.
1: Tak.
0: Bo na przykład wiem o takiej kampanii, nawet prowadzonej w Polsce, o bojkotowaniu Banku Światowego poprzez niekupowanie ich obligacji, po które oni emitują i po prostu ludzie, jeżeli nie będą ich kupować, to ta instytucja przestanie mieć swoją rację bytu i przestanie istnieć zarazem. Czy coś za czymś takim optujecie?
1: Tak, ale jak już mówiłem, właśnie to muszą ludzie do tego dorosnąć, bo cały świat się składa z ludzi i generalnie wpływ na te instytucje mają ludzie najbogaci, do których najtrudniej jest dotrzeć ze względu na to, że wszystko, to... media, różne inne masy media, w ogóle, czy książki, czy cokolwiek, mają ograniczoną, to znaczy one nie mają ograniczonego, tylko dostęp informacji, takie, która naprawdę, co i jak wygląda, jest ograniczona właśnie przez kapitał i niektórych ludzi, którzy nie chcą po prostu stracić swoich dochodów.
0: No, ale może po prostu ludziom jest odpowiada im życie w tym status quo, jaki jest teraz, że mają to, co mają. Mają telewizor, mają samochód, mają, nie wiem, mieszkanie, ubrania.
1: Nie sądzę, bo jeżeli by sobie zdawali sprawę z tego, jak świat wygląda i co oni znaczą w świecie i dlaczego tak, a nie inaczej, to by może zmienili swoje postępowanie. No. Jak tak już można bardzo prosty, adekwatny przykład, że no, jest, powiedzmy, piramida i na czubek piramidy jest bardziej wąski od podstawy. I nigdy nie będzie tak, że ci ludzie, którzy będą sobie myśleli, że będą dorobił się bogactwa i tak dalej, w tej chwili to już jest praktycznie niewykonalne. Już jest praktycznie zmierzch bogactwa z niczego, że tak powiem, dorobienia się przez całe życie jakiejś olbrzymiej firmy i tak dalej. No, bardziej widzę tutaj rozwiązanie na nasze, to dokąd świat w tej chwili zmierza, to coś pomiędzy rokiem 84 a nowym wspaniałym światem Huxleya.
0: Huxley nie czytałem, 84 czytałem, no i...
1: Ale wizja tych dwóch książek nie jest optymistyczna.
0: No nie, no...
1: Ale mam nadzieję, że ludzie się obudzą w którymś momencie.
0: Znaczy, no właśnie, no mam nadzieję, a właśnie do tego między innymi jesteśmy tutaj i o tym opowiadasz. Chciałem się spytać jeszcze o inne akcje, które prowadzicie, inne kampanie właśnie związane z tą właśnie działalnością antyglobalistyczną. Coś słyszałem o takiej akcji, kampanii Latające Krowy. Na czym to polega? Co to w ogóle jest? Brzmi śmiesznie.
1: Od razu nadmienię, że akcje takie bardziej, jak nazwałeś, antyglobalistyczne, chociaż ja wolę mówić alterglobalistycznymi, są, że tak powiem, jeśli chodzi o nakłady finansowe, znacznie mniejszą, mają procentowy udział, to naprawdę znacznie bardziej, ze względu na to, że one są tak jakby dodatkiem, no, w celu informowania. No, nie kupujemy jakichś, powiedzmy, reklam radiowych czy czegoś takiego, to po prostu jest tylko na naszych stronach promowanie na zasadzie ludzi, którzy chcą się tego dowiedzieć. My nie mamy możliwości, żeby się dowiedzieć. Ale może teraz o tej akcji. Była akcja bodajże w zeszłym roku organizowana. W tym roku był organizowany, wiem, sam z różnych plakatów, Dzień Bez Zakupów. One się poniekąd wiązały, ale w sumie nie do końca, nie tak do końca. Latające krowy polegały na tym, że żeby uzmysłowić ludziom, jak są jaka jest nierówna wymiana handlowa, jeśli chodzi o żywność z krajami trzeciego świata, krajów uprzemysłowionych, najbogatszych, czyli Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. I przede wszystkim chodziło o to, że całe stado Unii Europejskiej za pieniądze, może inaczej powiem, pieniądze, które są przeznaczone na dotacje do rolnictwa w Unii Europejskiej, można by przeznaczyć na wysłanie całego stada krów Unii Europejskiej na przejazd dookoła świata z przystankami w wielu miejscach na świecie. Oczywiście dobrą klasą lotniczą.
0: Czyli taką super wycieczkę, tak?
1: No, taką super wycieczkę dla tych wszystkich krówek.
0: Aha, czyli chodzi o pokazanie
1: właśnie dotacji. A te dotacje w głównej mierze służą do pogłębiania biedy w krajach trzeciego świata. Może wytłumaczę dlaczego. Jest wszystko okej, jeżeli sobie, powiedzmy, na własny rynek dotuje Unia Europejska i nie eksportują tych rzeczy. Natomiast Unia Europejska nie może nie eksportować, bo zbyt dużo produkuje produktów rolnych, więc musi je gdzieś upłynnić. No wiadomo, że kraje takie dość uprzemysłowione jak Polska, Ukraina, kraje europejskie, no nie będą mogły u siebie, że tak powiem, zbyt wiele produktów zaimportować, bo będą protesty i jest społeczeństwo dość świadome tego wszystkiego, co się dzieje, i a poza tym ma dużo wpływ w wybieraniu władz. Natomiast w krajach trzeciego świata, gdzie ludzie praktycznie nie mają wpływu na to, jaka władza jest w kraju, muszą się godzić na to, że przypływa do nich dotowana tańsza żywność, za którą muszą zapłacić te społeczeństwa.
0: I w ten sposób
1: wydrenowuje się pieniądze z krajów ubogich. No, przynajmniej tak, jak to rozumiem.
0: Rolnictwo po prostu upada.
1: Tak, lokalne, ze względu na to, że jest to mniej opłacalne.
0: Dobra, to zrobimy.
1: Wydaje się to śmieszne, ale niestety jest prawdziwe.
0: No, jest. Teraz chwilę przerwy na muzyczkę i później jeszcze wrócimy. To już na końcówkę.

0: Dobra. Oczywiście po raz kolejny zapomniałem powiedzieć, co to było. Może kogoś to zainteresuje. Jest to ciężkie do wymówienia. Soungalo Koulibaly. Koulibaly to jest zespół, nie wiem skąd, ale na pewno z Afryki. Więc wracamy tutaj, już powoli będziemy kończyć. Wiem, że chciałeś coś jeszcze tutaj dodać, do jakby uzupełnić i
1: tak, może właśnie chciałem dodać na temat naszej konsumpcji, czyli może właśnie na temat dnia bez zakupów, ale tak troszeczkę szerzej, na temat niesprawiedliwej wymiany też z krajem trzeciego świata, już ogólnie abstrahując już od żywności. Tak może na wstępie powiem o statystykach, jakie są, że najbogatsze 20% ludzkości zużywa 87% wszystkich dóbr, natomiast 20% najbiedniejszych zużywa 1,1%. I te dobra to nie jest tak, że to one pochodzą tylko z naszego świata, powiedzmy tutaj z świata zachodu, świata rozwiniętego, że tu wszystko jest wytwarzane i tak dalej. Gdyby na przykład nie złoża w Kongo, które są bardzo rozliczne, jeśli chodzi o miedź i metale szlachetne, jak tantal czy wanad, które są stosowane do układów scalonych, to by cena komórek była znacznie droższa, czy w ogóle elektroniki jakokolwiek dookoła używamy. Także z tamtych krajów też korzystamy z dóbr, o czym może nie jesteśmy świadomi tego. Niestety większość tych złóż, czy w ogóle dobrodziejstw, jakie są w tamtych krajach, niestety jest opanowane przez międzynarodowe korporacje, do których ludzie miejscowi nie mają praw,

0: czy po prostu pomóc wam punktowo?
1: Sądzę, że słuchający nas ludzie nie mają zbyt, że tak powiem, wielkich dochodów czy dużych pieniędzy, które mogą użyć na pomoc, ale bardzo też cenna jest dla nas, a przede wszystkim dla właśnie ludzi z trzeciego świata, pomoc tutaj na miejscu, pomoc wolontarystyczna. Szczególnie potrzebujemy praktycznie wszystkich, ale także ludzie, którzy znają się na internecie, na robieniu stron internetowych, na w robieniu baz danych czy czegokolwiek, co jest związane z komputerami, elektroniką, czymkolwiek, też są bardzo mile widziane. Natomiast ludzie, którzy się zajmują księgowością i różnymi innymi rzeczami, naprawdę, znajdziecie wszystkie informacje na stronie, kogo potrzebujemy, to także są bardzo potrzebni. Zresztą wszyscy ludzie są potrzebni do cokolwiek nawet. Jeżeli byście tylko chcieli, powiedzmy, wpisywać jakieś dane, bo tych danych naprawdę mam masę do wpisywania, zawsze zalegamy z różnymi księgowymi rzeczami. Jest to bardzo cenna pomoc i bez niej po prostu no, trudno wszystko jest wykonywać. Także naprawdę zapraszam wszystkich osobiście lub przez kontakt przez internet. A tak wam nadmienię, że można by było po prostu ograniczyć pewne spożycie czy tego typu rzeczy. Wiem, że może wam powiem, że gdybyśmy od 1975 roku 1/7 światowych wydatków na alkohol i ten przeznaczyli na rozwój samowystarczalności żywieniowej, moglibyśmy zlikwidować głód do końca 2000 roku.
0: Ile procent? Jeden?
1: Jedną siódmą.
0: Jedną siódmą.
1: A na alkohol i tytoń.
0: Czyli z 7 piw 6. Czy jest to do zrobienia?
1: No, przez nas tak, ale generalnie tutaj się liczą raczej korporacje i my jako ludzie możemy po prostu zadecydować, czy kupujemy produkt danej korporacji, czy nie.
0: Znaczy to wiadomo, to są decyzje każdego człowieka.
1: Tak, my rządzimy tak na dobrą sprawę światem, bo my kupujemy te produkty.
0: No dobra, czyli siła w nas. I chyba to, co najważniejsze, bo na czym się również głównie opieracie, to na datkach i na tym, że ludzie wpłacają do was pieniądze i dzięki temu możecie je wysłać do Afryki.
1: Tak.
0: Może konta nie podawaj, bo
1: Nie, nawet nie pamiętam. Najlepiej, jeżeli ktoś by chciał, zresztą od razu najlepiej się najpierw skontaktować, niż od razu wpłacać pieniądze, bo no, byśmy się pogubili z całą księgowością. Żeby po prostu no jakoś tak wiedzieć, na co się też wpłaca, bo bez sensu po prostu wpłacać tak, bo tak wypada. Trzeba się, uważam, dowiedzieć, na co się wpłaca, dlaczego się wpłaca. To jest, wydaje mi się, tak samo ważne.
0: No dobra, myślę, że trochę rozjaśniłem wam ruch Maitri i przede wszystkim nasz gość. Do współpracy zapraszamy i dziękuję bardzo za wysłuchanie.
1: Też bardzo dziękuję za audycję.
0: Dobra, i jeszcze na koniec zespół przewodniczy, czyli Mikey Heard z płyty Planet Drum. No i do zobaczenia, mam nadzieję, za 2 tygodnie.
1: Cześć.

0: Prima Aprilis.
1: Rzekło oko. Panowie, piszcie swoje życie.
2: Proszę jednak nie bazgrać. Na margines nie włazić.
3: Nie błędziło, no i narkomanko.
1: Proszę pisać należycie.
0: Oko, jednak masz świadomość, że pisać jest trudno.
1: Nie traktujcie jednak notatek
2: jak gdyby były?
0: No!
2: Jak gdyby były?
0: No! Na bru! No!
4: A one, a two, a three, a four, a one, a two, a three.

Myślę oko, czemu to właśnie oko? Czemu nie noga zamiast oka? Czemu dookoła oka? Ten trójkąt, ja tego nie rozumiem.

uciekał anioł nagi jak

a wtedy jeszcze oprócz rówieśników wchodzących w rzekę, znikających w sianie.

0: Chciałbym czarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o dwa bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets.
1: Two first class tickets to Honolulu, please.
2: Szczerze mówiąc.
0: Te brylanty są za małe. Three diamonds are too small.

wodę, szczerze mówiąc. Dobra, szybko, chcę tu drink na drogę, szczerze mówiąc. Lubił nogi, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Jestem roztargniony, a to wina kobiet, szczerze mówiąc. Znowu po nocy wyścig samym sobą, obudź te myśli, wróć do blogu, w końcu się wyśpi. Może w końcu ona się przyśni. Jestem w domu, wchodzę pod prysznic, puszczam stonsów, możesz to wykpić. Kostki lodu sączą się w whisky, te demony mnożą się wszystkim, ho. Miewam w głowie dosyć dziwne fobie, szczerze mówiąc. Z żartem pił serio, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Spędzam życie ciągle swe wewnętrzne zwierzę szczując, ale czas najwyższy spuścić je ze smyczy.

Tak od tych dwóch chłopaków, znowu nocny maraton. Nie chcę przestać, kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flakon. Na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w Kato. Większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę panadol. Chcę platyny z nową dekadą, ha? Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc. Ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc. Nie wiem jak ty, mało ludzi.

0: Cześć.
1: Cześć.
0: Tu Studencka Agencja Radiowa i jak zwykle o tej porze w niedzielę pierwsza audycja z serii audycji popołudniowych, czyli Pod Pokojami.
1: Dokładnie tak. Witają Was.
0: Dorota.
1: I Gosia.
0: O czym dzisiaj będziemy mówić?
1: Dzisiaj będziemy poruszać bardzo ważny temat, mianowicie będą to stereotypy. Powiemy o tym, czym są stereotypy, skąd one się biorą, no i jaki mają wpływ na nas i na nasze życie.
0: No właśnie, i podamy kilka poważnych stereotypów, aczkolwiek niekoniecznie, niektóre nie będą koniecznie poważne. Oczywiście zahaczymy troszkę o kobiecość, o stereotypy dotyczące kobiet, złamiemy kilka stereotypów, mam nadzieję, i pokażemy, że nie zawsze nam kobietom się wydaje, że coś, co jest... Że panowie postrzegają pewne rzeczy tak, jak nam się wydaje, że postrzegają. Ponieważ z niektórych ankiet, których wyniki przytoczymy, wychodzi, że w rzeczywistości nie musimy się kreować na takie, jak, na jakie się krujemy i jesteśmy inaczej postrzegane.
1: Czyli generalnie warto posłuchać kawałek dobrego materiału i naprawdę przydatnej wiedzy.
0: Tymczasem zapraszamy na odrobinę kobiecej muzyki.

0: Niebo to miejsce, w którym policjantami są Brytyjczycy, kucharzami Francuzi, mechanikami Niemcy, kochankami Włosi, a nad organizacją wszystkich czuwają Szwajcarzy. Piekło to miejsce, w którym policjantami są Niemcy, kucharzami Brytyjczycy, mechanikami Francuzi, kochankami Szwajcarzy, a organizacją wszystkiego zajmują się Włosi.
1: No właśnie, wszystko jasne. Na tym polegają mniej więcej stereotypy.
0: Tak.
1: Wszystko mamy zaszufladkowane. Tak.
0: Właściwie
1: dokładnie zorganizowane i przewidziane. No.
0: Właściwie każda dziedzina naszego życia niestety obraca się w kręgu stereotypów cały czas.
1: No właśnie, a czym tak naprawdę są stereotypy? To są przekonania, które żywią ludzie, no ale te przekonania niekoniecznie zawsze znajdują swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. No niemniej jednak niechętnie się pozbywamy tych naszych przekonań i no, jakby na to nie patrzeć jednak uprzedzeń, ponieważ one upraszczają nasze życie i sprawiają jakby takie wrażenie, że wszystko mamy poukładane.
0: Mhm.
1: No i to też mi się wydaje, że wynika z tego, że po prostu boimy się zmian, boimy się nowości i wolimy, kiedy wszystko jest poukładane, jest na swoim miejscu.
0: Tak, a nam się wydaje, że to jest idealne.
1: No właśnie.
0: Podejście. Tak? Na przykład właśnie zaczęłyśmy od stereotypów narodowych, aczkolwiek właściwie nie ma sfery, w której nie byłoby żadnego stereotypu, łącznie z poglądem na kobietę, z poglądem na mężczyznę w współczesnym świecie, czy na przykład w historii. I tak, stereotyp nauczyciela, stereotyp studenta, stereotyp matki,
1: dokładnie,
0: żony i kochanki.
1: Kogokolwiek.
0: Tak, kogokolwiek. I niestety zawsze żyjemy takimi stereotypami, a nie zdajemy sobie sprawy z tego, że rzeczywistość czasami okazuje się zupełnie inna.
1: No dokładnie, one nam troszeczkę przesłaniają tą rzeczywistość, z tym, że zauważ, że nie zawsze stereotypy chyba muszą być negatywne.
0: Oczywiście, bo mimo wszystko stereotyp to też jest jakiś symbol, jakiś wzór, wizerunek, czy powiedzmy ikona. No ale nie zawsze tak jest.
1: Nie zawsze. Najczęściej jest tak, że jest to stereotyp negatywny i bierze się po prostu z generalizacji pewnych problemów. No ale co przez taką generalizację powstaje? No, powstają jakieś
0: nieporozumienia.
1: No właśnie, nieporozumienia, dyskryminacja właśnie głównie na tej arenie międzynarodowych takich stereotypów narodowych właściwie. No tak, ale co zrobić? Takie jest życie, tacy są ludzie. Jest tutaj też taka informacja, którą mamy, że stereotypy są przejawem etnopaulizmu, czyli pomniejszania czyjejś rangi i w ten sposób wywyższamy samych siebie. No, to jest jakiś sposób na dowartościowanie samego siebie, ale no, pogrążając innych, to chyba nie jest najlepszy pomysł, zdecydowanie nie.
0: No właśnie.
1: I powstają też dlatego, że większość ludzi myśli lepiej o sobie niż o innych.
0: No to wynika z naszego egoizmu i z naszego instynktu samozachowawczego.
1: No właśnie, i wynika po prostu z naszych kompleksów jakby.
0: No właśnie. A propos kompleksów, w związku z tym, że mimo wszystko pod pokojami, to audycja kobieca. Kobiety też żyją stereotypami, nie zawsze dotyczącymi kogoś, często też siebie. I często próbują siebie zmieniać, dlatego że określony jest jakiś tam ideał piękna.
1: Wzór po prostu.
0: Wzór, tak. Tak nam się przynajmniej wydaje. Tak jak istnieje, jeśli można to określić, stereotyp symbolu seksu, ideału kobiety, no to na pierwszym miejscu zawsze się stawia Marilyn Monroe, a w rzeczywistości, która była ponoć idealna, wyglądała rewelacyjnie, zachowała się jeszcze lepiej i to jest symbol, ideał kobiecości. W rzeczywistości Marilyn Monroe miała mało w intelekcie, a propos wyglądu, no to nosiła rozmiar 42, ale 42 w tym czasie, w tamtych czasach, to obecny rozmiar 46, także myślę, że
1: troszeczkę odbiega od współczesnego ideału.
0: No właśnie, a też często jest tak, że postrzegamy kobiety jako ideał kobiety, to Barbie na przykład. ale okazuje się, że na przykład właśnie ktoś kiedyś pokwapił się i przeprowadził badania, z których wynikło, że gdyby lalka Barbie była prawdziwą kobietą, mogłaby poruszać się tylko na czterech, ponieważ przy jej proporcjach nie utrzymałaby się ani prosto, ani na nogach.
1: Czyli po prostu takie ideały nie istnieją.
0: No właśnie.
1: Proszę Państwa, to nie ma pokrycia w rzeczywistości. No.
0: Tak.
1: Nie bądźmy tacy.
0: I gdy na przykład 20 lat temu top modelki, symbol idealnej kobiety, ważyły wtedy 8 kg mniej niż przeciętna kobieta, teraz ważą 23 kg mniej. Rewelacja. Często też manekiny sklepowe, kobiety popadają w kompleksy, gdy na przykład widzą, że jakaś rewelacyjna sukienka wisi na manekinie rewelacyjnie i po prostu to mógłby być ideał kształtów kobiecych. Okazuje się, że manekiny sklepowe, gdyby były prawdziwymi kobietami, ich biodra byłyby zbyt wąskie, by mieć dzieci.
1: No ale zobacz, do czego to prowadzi. Zobacz, co się dzieje na wybiegach. Teraz już może nie ma takiej tendencji. Już tak powoli ludzie przychodzą po rozum do głowy, ale zobacz, co się działo na wybiegach. Co się działo z tymi modelkami, do jakiego stanu one siebie doprowadzały właśnie przez takie manekiny. I...
0: No właśnie, anoreksję, bulimię, jakieś psychozy i dziwne bardzo, bardzo rzeczy. Gdy... Właściwie, o na przykład, bardzo mi się podoba akcja teraz reklamowa, kampania pewnej firmy kosmetycznej, która chce udowodnić, że kobietą nie musi być, idealną kobietą niekoniecznie musi być kobieta wyglądająca jak wieszak sklepowy. Chodzi o to, że na przykład na zdjęciach pokazane są panie puszyste, okrągłe, ale roześmiane i nie wstydzące się pokazywać w samej bieliźnie. I fakt, że z jednej strony to jest naprawdę potężny chwyt marketingowy, reklamowy.
1: Ale to też na psychikę troszeczkę działa jednak, znaczy w jak najbardziej pozytywnym sensie, bo wydaje mi się, że nie pogrąża kobiet po prostu.
0: No właśnie, i kobietą można się czuć zawsze i nawet można się czuć idealną kobietą, jeśli pojęcie idealnej kobiety w ogóle istnieje.
1: Dokładnie tak. Także nie ma się czym przejmować, drogie panie. Każda z nas jest ideałem sama w sobie.
0: No właśnie. Istnieje też taki stereotyp kobiety, że prawdziwa, atrakcyjna kobieta powinna chodzić w obcisłych ciuchach, przylegających bezpośrednio do ciała i podkreślać wszelkie kształty, choć nie zawsze te kształty muszą być idealne. To się często zdarza, patrząc na pewne panie, które chyba sobie nie zdają sprawy, że te wałeczki, które tam im wychodzą z każdej możliwej strony,
1: są niekoniecznie urocze.
0: Tak, ale okazuje się, że panowie stwierdzili, że noszenie zbyt obcisłych ubrań jest mało kobiece. I redaktor, która pisała ów artykuł, właśnie na który trafiłam, sama nie ukrywała zaskoczenia, a z kolei kontynuując, jeden z panów stwierdził, że wykonywanie typowo męskich czynności, jak malowanie ścian, palenie cygara czy trenowanie karate, zgodnie ze stereotypami uwłaczające kobietom, okazuje się, że wcale nie przeczy kobiecości, lecz podkreśla jej urok.
1: Dodaje może indywidualności.
0: No właśnie.
1: Może o to chodzi.
0: No właśnie. Także nie trzeba być stereotypową panienką w plastikowych ciuszkach z blond włosem na głowie i tipsami długości 30 cm, ale można być kobietą, która wychodzi poza stereotypy, a też jest pełna kobiecości.
1: Po prostu jest sobą.
0: No właśnie.
1: Nie poddaje się stereotypom.

0: tak, wracamy do naszych stereotypów. Gosia, czy ty wierzysz w stereotypy?
1: Czy wierzę? Znaczy ja wiem, czy można wierzyć w stereotypy.
0: Czasami łapię się na tym,
1: że za bardzo generalizuję, że za bardzo uogólniam. I staram się tego nie robić, ale mi się wydaje, że z drugiej strony to jest trochę, no, trochę ludzkie. Mhm. Jednak to są takie rzeczy, które są w nas zakorzenione i mają uwarunkowanie czasami historyczne, czasami, nie wiem, wynikające z doświadczenia życiowego. Na przykład zrazimy się na kimś i to już tak jakby zostaje wpisane. Mhm.
0: A jeszcze przez przypadek okaże się, że to się potwierdza?
1: No właśnie, i to jednak później mi się wydaje, dosyć automatycznie nam przychodzi.
0: No tak, ale zobacz, co często, na przykład cały czas wracam do tego stereotypu idealnej kobiety. Mhm. Zauważ, co często kobiety robią ze sobą, żeby być właśnie tymi idealnymi kobietami. Ale w jednym z artykułów wyczytałam, że zdaniem większości facetów niedopuszczalne jest, oczywiście, żeby kobieta była rozczochrana, brudna i tak dalej, ale makijaż, czyli tona pudru, do tego jeszcze 2 kg tuszu do rzęs i nie wiadomo, co jeszcze na twarzy, czym nie pogardziłby malarz pokojowy, to też jest przegięcie i naprawdę kobiety potrafią zrobić z siebie potwora. Tak, nakładając na siebie nie wiadomo jaki makijaż.
1: I przykrywają właściwie tą swoją naturalną urodę. Mhm. To jest... Chociaż ostatnio powiem ci, że zgadzę się z tobą, że to jest mało kobiece i panowie raczej nie przepadają za tego typu upiększaniem się pań. I ostatnio o tym się przekonałam. Kolega właśnie uświadomił mi, że tak naprawdę to faceci nie patrzą na takie detale i szczegóły, na które my jako kobiety zwracamy uwagę i uważamy, że są bardzo istotne. Właśnie nie. Ja na przykład byłam troszeczkę zdziwiona, ale z drugiej strony mnie to szczerze mówiąc podbudowało, bo stwierdziłam, że tak naprawdę to panowie nie są tacy straszni, że mają poukładane w głowach. To nie jest tak do końca, że patrzą tylko na takie, oglądają się tylko za takimi prawdziwymi laskami wypacykowanymi.
0: Nie, tak, tak zwanymi lalkami Barbie.
1: Dokładnie.
0: Z kolei na przykład właśnie teraz szczytem mody jest to, żeby dziewczyna nosiła stringi. Oczywiście, no ja osobiście nie mam nic przeciwko stringom i używam, ale zdaniem większości kobiet generalnie są święcie przekonane, że one muszą wręcz afiszować się z tym, co mają na sobie.
1: Co zresztą jest dosyć widoczne, mi się wydaje.
0: Tak, tak,
1: tendencja.
0: Tak. Dokładnie, ale właśnie z badań przeprowadzonych przez jedną panią redaktor wyszło, że panowie nie lubią, aby stringi wychodziły ponad na przykład spodnie czy spódnicę, żeby kończyły się na plecach bardzo, bardzo wysoko, żeby tylko pokazać, że
1: jest się trendy.
0: Że jest się trendy, że ma się super fajną bieliznę, no bo skoro jestem cała modna, jestem idealną kobietą, albo przynajmniej dążę do tego, no to chociaż rzucę się w oczy jakiemuś panu, bo jeszcze pokażę, że wow, jestem seksowna, ponoszę stringi.
1: No ale powiem ci, że to jest kolejny stereotyp, który ostatnio został obalony, że tak powiem, na moich oczach. Mianowicie pewna dziewczyna wchodziła u nas na wydziale po schodkach, właśnie z wyciągniętymi stringami. Znaczy ja nie wiedziałam, o co chodzi, dopiero później się zorientowałam. Panowie pokładali się ze śmiechu po prostu, jak zauważyli, gdzie ona ma tą bieliznę tak naprawdę. Także to faktycznie, to nie wzbudza aż takiego, nie wiem, aż takiej sympatii i euforii.
0: No
1: wręcz przeciwnie.
0: Ale niestety większość pań uważa, że to jest ideał kobiety. Tak jak na przykład obserwując kobiety na ulicy, wiele pań chce podrasować swoją urodę, opalając się w solariach, do tego stopnia, że wyglądają na 10 lat więcej niż mają. No, ale przecież idealna kobieta to kobieta opalona.
1: Oczywiście.
0: Tak, z nieskazitelną opalenizną, tylko gdy się okazuje, że ta nieskazitelna opalenizna jest sztuczna, no bo właśnie wyniesiona z solarium i do tego wygląda naprawdę bardzo nienaturalnie, no to już z tego sobie akurat nie zdają sprawy.
1: To się mija z celem, tak szczerze mówiąc, bo dla mnie to wcale nie upiększa, ale wręcz przeciwnie, to w drugą stronę zupełnie działa. Ale też nawet na takie długodystansowe sprawy, to dla zdrowia chyba nie jest szczególne.
0: Mhm. No a na przykład jak sądzisz, czy jest tak, że są stereotypowe zawody męskie i zawody damskie, kobiece?
1: Wydaje mi się, że funkcjonują takie stereotypy. Mhm. Znaczy, no, nawet teraz już może tak tego nie widać, ale wydaje mi się, że przez długi czas nauczyciel, znaczy jako nauczycielka, to był zawód typowo damski, chociaż teraz to tak mi się wydaje, no niekoniecznie, ale i tak większość właśnie nauczycielek to są kobiety.
0: Mhm. No to prawda, ale...
1: Policjantka, to z kolei no też rzadko się zdarza.
0: I mam wrażenie, że jest traktowana z przymrużeniem oka.
1: Mhm, tak.
0: Pewnie przez swoich współpracowników, jak i, że tak powiem, osoby, nad których bezpieczeństwem ona ma czuwać.
1: Coś mi się tak wydaje.
0: Z kolei na przykład, pamiętasz, są różne obrazki, zdjęcia z lat 50., 60., kiedy wydaje mi się, że łamano stereotyp zawodu typowo kobiecego, gdy na przykład kobiety jeździły na traktorach,
1: no tak,
0: w chustkach uśmiechnięte, czy pracowały na budowach na poczet wspólnego przyszłego dobra. No to były inne realia, inny ustrój społeczny i polityczny, ale to było jakieś łamanie stereotypu.
1: Dokładnie. No teraz jak na to spojrzeć, to...
0: Z jednej strony, tak. Z jednej strony to jest zabawne, z drugiej strony to jest... całkiem poważny i dowód na to, że kobieta może się odnaleźć wszędzie.
1: Tak powinno być.
0: Tak, dokładnie. No właśnie, a jeszcze do tego stereotyp kobiety za kierownicą. Często to się słyszy.
1: To się bardzo często słyszy, niestety. Tak. Znaczy ja się z takim czymś nie spotykam. No, mało jeżdżę, może dlatego. Ale są panowie, którzy bardzo agresywnie reagują i mi się wydaje, że to raczej nie ukrywają tego. Baba za kierownicą.
0: Tak. To jest dramat wręcz i wydaje się panom, że kobieta jest przyczyną wszelkiego zła, które się dzieje na ulicy, także...
1: Mi się wydaje, że tutaj najczęściej ja się spotykam, jeżeli ktoś hamuje ruch, robi problemy na drodze i prowadzi samochód, to jest to najczęściej jakaś starsza osoba, jakiś starszy dziadziuś, który siedzi za kierownicą, babcia siedzi obok, oboje no słabo widzą, że tak powiem, i najczęściej właśnie przez takich ludzi stwarzają się problemy na jezdniach, tak mi się wydaje.
0: No tak, ewentualnie...
1: Niekoniecznie przez panie prowadzące.
0: No oczywiście, ewentualnie też przez panów, którym na przykład testosteron wychodzi uszami i oni muszą pokazać, że mogą jechać 230 km na godzinę tam, gdzie ograniczenie jest do 40 km.
1: No, to już nawet pomijam to, bo mało brakowało, bym tutaj nie doszła, ponieważ panowie na motorach się ścigali po ulicy Grunwaldzkiej.
0: No właśnie. Urocza sprawa.

0: Jesteśmy. To była taka długa przerwa, ale z przyczyn technicznych. Wiecie co? Specjalnie poszłam sprawdzić. Okazuje się, że pada deszcz.
1: No to pięknie.
0: Nie fajnie. To jest taki stereotypowe pojęcie maja. Wydaje nam się, że maj powinien być ciepły, ładny, tak, słoneczny i wszyscy powinni chodzić w cieniutkich ubrankach. Rzeczywistość potrafi być inna. Także nie wierzcie stereotypom.
1: Nie sprawdzają się. Tak, przynajmniej tak, nie tak zawsze. No skoro mówiliśmy już o stereotypach, jeżeli chodzi o panie, to może teraz powiedzmy o czymś, co nazywa się stereotypem narodowym, mianowicie o naszych uprzedzeniach w stosunku do innych narodów i do innych nacji. Skąd one się biorą? Czy są one często uzasadnione jakąś kolonialną dominacją albo aneksją innego państwa, czyli uzasadnione historycznie? I stąd najczęściej wynikają nasze uprzedzenia. No nie są one dobre, ponieważ właśnie tak jak mówiłyśmy już wcześniej, one prowadzą do dyskryminacji, do rasizmu i należy je zwalczać, ale funkcjonują one w naszym życiu i to nie tylko w sumie w świadomości Polaków, ponieważ okazuje się, że w innych krajach też panują stereotypy dotyczące innych narodów. Są one dosyć mocno zakorzenione i to wszystko jest na całkiem sporą skalę.
0: Jasne. Studiując filologię języka, języka obcego, który też reprezentuje pewne państwo, pewną sferę kulturową, właśnie jak tylko zaczęłam opowiadać ludziom, że studiuję, ewentualnie zamierzam studiować ów język, to od razu pytano mnie, to co, pewnie na egzaminach będziecie ostro chlać, tak? Ja to nie rozumiem, dlaczego. No przecież Rosjanie to sami pijacy, także u was pewnie też egzaminy są z picia alkoholu. No ja, jak wiedzą moi znajomi, wyłamuję się z tego i na przykład w ogóle nie piję wódki, także to jest całkiem ciekawe. No i właśnie na przykład stosunek Polaków do poszczególnych narodów według badań CBOS-u wynika, że ja tak sobie patrzę, że na przykład właśnie pałamy między innymi do Rosjan sporą antypatią ze względu na to, że Rosjanie są pijakami, mafiozami i do tego jeszcze same komuchy. No to jest mało pozytywne, no ale mimo wszystko najbardziej nie lubimy Arabów. Wiadomo teraz z jakiego powodu Arabów, tego nawet nie trzeba tłumaczyć. Nie lubimy też Romów, czyli inaczej Cyganów. Nie lubimy Rumunów, Ukraińców, Żydów, Serbów, wtedy też Rosjan, Białorusinów, Wietnamczyków, Chińczyków. No, zastanawia mnie to, dlaczego nie lubimy akurat Wietnamczyków i Chińczyków, zwłaszcza, że nie jest ich zbyt wielu w porównaniu do innych narodowości w Polsce. Nie ma ich zbyt wielu na...
1: Czy może to jest spowodowane tym, że oni teraz się zajmują tym, czym się zajmują? Znaczy chodzi o, wiesz, taki handel takimi różnymi ciuszkami, fatałaszkami.
0: No może i tak. Ewentualnie to, że prowadzą jakieś fast foody, gdzie niby tak smażą psy i robią różne dziwne, niesmaczne rzeczy.
1: Ale może powiedzmy o tym lepiej, kogo lubimy, bo tak zaczynamy się przerażać troszeczkę.
0: No właśnie. Okazuje się, że Polacy najbardziej lubią Amerykanów. Na drugim miejscu pałamy sympatią do Włochów, następnie do Czechów, Anglików, Szwedów, Greków, Francuzów, Węgrów, Słowaków, Słoweńców, Austriaków, Japończyków, Litwinów i Estończyków. Zauważyłaś, że nie ma Niemców? Na przykład tutaj nie lubimy Niemców. No to wynika z tego, że chyba
1: też,
0: raczej historia na to
1: wpłynęła. Raczej historyczne.
0: No właśnie, ale zobacz, że no dlaczego? No fakt, że jesteśmy już kolejnym pokoleniem, nie jesteśmy dziećmi II wojny światowej i już sporo tego czasu minęło i kampania, że tak powiem, zażegnywania tych dziwnych antypatii już powinna przejść, to jednak, no niestety.
1: Ale widzisz, to działa też w dwie strony, bo okazuje się, że dla Niemców negatywnym punktem odniesienia są przede wszystkim Polacy.
0: A tak.
1: I na przykład z badań, które były przeprowadzone na młodych Niemcach, wynika, że co trzeci właśnie młody Niemiec uważa się za lepszego pod każdym względem od Polaka. To jest dosyć takie, no, ciekawe. Mhm. Ale
0: poza tym przez Niemców jesteśmy postrzegani bardzo mało pozytywnie. Otóż uważa się, że jesteśmy złodziejami. No. I to jest bardzo przykre, ale już niejednokrotnie w Niemczech spotkałam się z czymś takim, że na przykład w przebieralni, w jakimś sklepie z ciuchami wisiała tabliczka, na której przede wszystkim dużymi literami było napisane "Tu nie kradniemy" po polsku i dopiero po niemiecku i po angielsku literkami mniejszymi. Ewentualnie, że kradzież w naszym kraju jest karana... jest przestępstwem i coś tam, coś tam.
1: U nas nie jest, prawda? W Polsce, w Polsce zdecydowanie u nas. Nie.
0: Znaczy, no...
1: to jest bardzo, cóż, bardzo ciekawe.
0: Tak. Tak, tak, tak, ale właśnie niejednokrotnie z tym się spotkałam, niejednokrotnie to mnie uderzyło, no ale właśnie tak się na nas patrzy. Z jednej strony jesteśmy bardzo dobrymi pracownikami w Niemczech, bo jeżeli nas się przyciśnie, to potrafimy rzeczywiście pracować, a z drugiej strony no... jest tak jest.
1: Teraz jeszcze właśnie tutaj znalazłam ciekawą informację, że antypolski stereotyp jest częścią tożsamości Niemców i w XIX wieku, kiedy w skład narodu niemieckiego wchodziły klasy niższe, powtarzano im, że nie jesteśmy chciwi jak Żydzi, niezaradni i brudni jak Polacy.
0: O proszę.
1: No i nawet do dzisiaj zresztą mówi się polnische Wirtschaft, czyli polska gospodarka. To no jest tak. Synonim bałaganu zacofania.
0: Mam wrażenie, że to się sprawdza w rzeczywistości, wiesz?
1: To też z drugiej strony stereotypy może mają troszeczkę prawdy w sobie, ale... No troszeczkę tylko.
0: Odrobinkę. Aczkolwiek z tą czystością, no to rzeczywiście na przykład w porównaniu do Niemców, no nie grzeszymy czystością i nie grzeszymy kulturą higieny osobistej, co można sprawdzić w każdym możliwym tramwaju, autobusie, zwłaszcza jak się robi ciepło.
1: To zbliża się sezon, że tak powiem, w którym będzie można się o tym przekonać. Ale jeżeli chodzi o te stereotypy narodowe, to co ciekawe właśnie w tym wszystkim jest to, że one pomagają w pewien sposób określić własną tożsamość narodu. I ciekawą rzeczą też jest to, że właściwie najbardziej agresywne w stosunku do siebie, można tak to ująć, jeżeli chodzi o stereotypy, są w stosunku do siebie właśnie te narody, które najmniej się różnią.
0: No proszę.
1: I to jest właśnie najdziwniejsze. Nie wiem na czym to polega.
0: Może to być na zasadzie, nie wiem, że na przykład u kogoś zauważamy jakieś najmniejsze wady swoich tych samych, a wręcz gorszych nie spostrzegamy.
1: Kto wie, może to o to chodzi. No ale na przykład co jeszcze ciekawego z takich stereotypów narodowych? Brytyjczycy wedle tych wszystkich badań, które zostały przeprowadzone na, jeśli chodzi o stereotypy, to naród, dla którego największą wartością jest ich wyjątkowość. Szanują instytucje, zasady i konwencje, natomiast mają kłopot z uzewnętrznianiem uczuć i są bardziej powściągliwi niż inni Europejczycy. No taki stereotyp chyba panuje i...
0: No, aczkolwiek znam na przykład pewnego Anglika, który jest bardzo otwarty w uczuciach.
1: Może nie będę się dopytywać. Przemilczmy to, ale w takim razie stereotyp powściągliwych Brytyjczyków tak. Został obalony.
0: Nie no, ale wyjątek potwierdza regułę, także...
1: Też racja.
0: Kwestia podejścia do sprawy.
1: Z kolei teraz może coś o Francuzach. Ich interesuje przede wszystkim wygodne życie, przyjemności i dobre samopoczucie. Nie przestrzegają zasad, niezbyt szanują władzę.
0: A ciekawe jak to jest, czy władza ich też szanuje. To wtedy okazałoby się, że jest prawie jak Polacy.
1: Wszystko ma swoje uzasadnienie. Włosi. Włosi są najbardziej uspołecznionymi osobnikami w Europie, obok Hiszpanów. A Hiszpanie to marzyciele. No i w tej kulturze dominuje stereotyp macho.
0: No tak, a propos marzycieli, no to Don Quixote. Ewidentnie.
1: Tak.
0: Potwierdza się, że są rzeczywiście idealistami.
1: No jeszcze teraz właśnie coś o Niemcach może. Z kolei już wróćmy do tego tematu Niemców, jak już zaczęliśmy. To przede wszystkim pragmatycy i marzenia traktują jako coś, co odciąga od rzeczywistości i są bardzo podatni na dyscyplinę posuniętą do służalczości. I interesują ich konkretne przyjemności, a dla ich osiągnięcia gotowi są uwolnić się od wszelkich zahamowań.
0: O, Też miło.
1: Także wiele, wiele ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. Coś ciekawego jeszcze tutaj właśnie znalazłam na temat narodu czeskiego. Uważają, Czesi z kolei uważają swój kraj, samych siebie, za najbardziej zachodni spośród państw byłego bloku wschodniego i nie chcą mieć wiele wspólnego z dawnymi bratnimi narodami, szczególnie Polakami, ponieważ Polacy dla Czechów są uosobieniem wschodu, gdzie mało się pracuje i wszędzie jest brudno.
0: No proszę. A rzeczywiście. To znaczy w Czechach byłam tak przelotem, ale zauważyłam, że jest czyściej niż w Polsce.
1: Ale zauważ, że Czesi i Polacy tak nawzajem podśmiewają się z samych siebie, z języka, z obyczajów.
0: Tak, tak, tak. No przecież pepiczki. No. Ich język, ich podejście generalnie z pobłażaniem patrzymy na Czechów. Mhm. Czyż tak nie jest?
1: No też mi się... Znaczy ja wiem. Ja generalnie Czechów bardzo lubię. Ja mam bardzo, bardzo pozytywne wspomnienia. Byłam w Czechach kilka razy i szczerze mówiąc nie spotkałam się z żadnymi przejawami antypatii ze strony Czechów. Wręcz przeciwnie. Jak w momencie, kiedy razem z koleżankami wchodziłyśmy do jakiegoś sklepu, chciałyśmy coś kupić, nie wiem, jedzenie, pamiątki, cokolwiek, to naprawdę wzbudzałyśmy sensację. A, Polska, Polska! I momentalnie wszyscy wokół nas się gromadzili, nie wiem. No.
0: Nie, to ciekawe. Aczkolwiek Słowacy i Czesi nawzajem siebie nie lubią.
1: A no tak.
0: To,
1: no
0: to jest... wynika ustroju politycznego, z jakichś tam antypatii, które też później podzieliły Słowaków i Czechów.
1: Co jeszcze ciekawego na temat stereotypów narodowych? Jeżeli chodzi o naszych północnych sąsiadów, Norwegowie są z kolei uważani przez Szwedów i Duńczyków za wieśniaków i nacjonalistów. Natomiast sami Szwedzi wyobrażają sobie Norwegów jako śmierdzących rybami prostaków o okropnych manierach. Proszę bardzo. Natomiast Norwegowie uważają Szwedów za arogantów, ludzi opętanych biurokratyczną racjonalnością, niewolników oświeceniowej ideologii, no i tak dalej. Czyli generalnie nie oszczędzają się, można powiedzieć.
0: Tak. Czyli to nie jest tak, że tylko Polacy są nielubiani na świecie, ale też kilka innych narodów potrafi się obrzucać całkiem niezłymi oszczerstwami.
1: Tak. To może teraz przerwa na chwileczkę muzyki, a potem powiemy coś więcej.

shut off and curl up. If it hurts, push harder. Shut off and curl up. No tak, wypadałoby już podsumować nasze wywody i dywagacje na temat stereotypów. Słuchajcie, stereotypy bardzo trudno zwalczać i są tak głęboko zakorzenione, gdyż nasze umysły lubią proste rozwiązania i nie chcą łatwo zgodzić się na komplikacje. I dlatego też stwierdzenie typu moja kuzynka jest blondynką,

0: czyli używanie rozumu. No nie wszyscy wiedzą, że istnieje coś takiego jak rozum.
1: W rezultacie... apel, używać rozumu, tak. nie operować stereotypami. To źle o nas świadczy.
0: Ponieważ w rezultacie przyzwyczajenie i przyzwolenie na funkcjonowanie stereotypów czyni nas bezbronnymi wobec życia i zmieniającego się świata. Czyli jeżeli myślimy stereotypami, jesteśmy... sami sobie robimy krzywdę.
1: Dokładnie. Nie jesteśmy przygotowani na zmiany i później możemy nie umieć odnaleźć się w różnych sytuacjach, które po prostu zburzą nasz misternie utkany światopogląd.
0: Dokładnie, czyli po prostu na własne życzenie burzym my nie dość, że nie myślimy, zakłócamy nasze procesy myślowe, to też zawężamy nasz światopogląd, nasze horyzonty myślowe. A właśnie, a drugi punkt. Stereotypy są groźne, gdyż mówią nam nie tylko jacy są ludzie, ale również jak traktować tych, którzy należą do określonej grupy. To jest straszne, gdyż stereotypowe postrzeganie prowadzi do dyskryminacji, na przykład równych sobie narodowości, kolorów skóry, płci, orientacji seksualnej czy religii, a ta dyskryminacja prowadzi do niesprawiedliwości, agresji i łez, nieraz do mordów, wojen i ludobójstwa.
1: No właśnie, czyli stereotypy to jest bardzo poważny problem, z którym należy walczyć. A jak zwalczać stereotypy?
0: Do pokonania tego stereotypu, jak każdego innego, wystarczą dwie rzeczy. Rzetelna wiedza i krytyczne myślenie. Otóż przekazywanie wiedzy i uczenie krytycznego myślenia to zadania szkoły. Wiadomo, jak działają nasze szkoły, no ale nieważne. Zadaniem nauczyciela jest więc m.in. przeciwstawienie się stereotypom i ukazywanie uczniom, w jaki sposób władają one ludzkimi umysłami. Udział nauczyciela jest tu kluczowy. Ale to myślę, że to nie chodzi tylko o nauczycieli, ale też o to, kto nas wychowuje w świecie takim pozaszkolnym, bo to akurat szkoła polska szkoła nie jest przystosowana do tego, żeby...
1: Chodzi po prostu o to, kto kształtuje nas, naszą osobowość, naszą świadomość.
0: Ale my też sami kształtujemy swoją osobowość i świadomość, także należałoby zacząć pracować nad tym i zauważyć to, że myślenie szablonowe, stereotypowe nie ma racji bytu.
1: Dokładnie. No i tak. Na koniec może jeszcze takie optymistyczne zakończenie. Słuchajcie, no i genialnym sposobem na reagowanie na stereotypy jest po prostu humor i tutaj polecamy Latający cyrk Monty Pythona. Śmiejąc się z innych, sami z siebie się śmiejecie.
0: Tak.
1: Dokładnie tak.
0: Always look on the bright side of life. To tak mi się nasunęło. Może niekoniecznie akurat a propos tego tematu, ale...
1: Ale
0: no
1: Monty
0: właśnie.
1: Python jest dobry na wszystko, więc...
0: Tak.
1: Żegnamy się tym optymistycznym akcentem.
0: To była audycja Pod pokojami. To byłyśmy my, czyli...
1: Gosia.
0: I Dorota. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cześć.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Widok z balkonu willi w Lanskoronie to panorama bitwy zwyciężonej, pola przez które nie popędzał konie, póki nie będzie zboże wykoszone. Na pochyłościach rozłożone paski, żółto-zielone wstążki od orderów, których nie noszą jedyne oklaski, to skrzydła wrony wśród zboża szpalerów.

Stół nakryty wyostrza łyżki profil, a cerata pod nią błyszczy się w kratkę. Kształty i wzory, dla których chlorofil to jest dzbanek na miętową herbatkę. Widok na stronę dojrzałej przyrody przesila się w oku w nawałnicę ziół. Dmą aromatów przezroczyste kłęby rozległa forpoczta wyplecionych pól.

stroma uliczka wiedzie do piekarni, stygnie na półkach owoc żmudnej pracy, młoda dziewczyna sypie dla ptaszarni pachnące okruchy z resztek na tacy. Z okien piekarni zapach się roznosi, jaki znajdziecie w dawnych wspomnień niebie. Wchodzisz do środka, no bo aż się prosi spełnić marzenie o prawdziwym chlebie.